0: time, ja mam kurwa kapie, to czytam trochę.
1: Panie Raon! Olej! Ja powiem, że